Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie? Jak rozpoznać ludzi?

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: It ain't no country club either. This is LA.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

0: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz ów sługa wyszedł i spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł jednak przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu długu.
2: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Tak, według Piotra przebaczenie 7-krotne to już było bardzo wiele. Jezus jednak, jak słyszymy w dalszych słowach, podnosi poprzeczkę. Oczywiście rozumiemy dobrze, że tu nie chodzi o to, by prowadzić jakiś specjalny rachunek, nosić ze sobą jakiś zeszycik, tam gdzie mielibyśmy może skrupulatnie notować, liczyć. Kiedy to osiągniemy tę liczbę 77 razy darowania drugiemu człowiekowi. Jezus nas uczy przebaczania bez granic, przebaczania ciągle na nowo. Taka postawa naśladuje Boga Ojca, tego, który nam przebacza grzechy, o co prosimy w naszej modlitwie, chociażby w modlitwie Ojcze Nasz. Tego Bożego przebaczenia przecież sami doświadczamy. W szczególny sposób wtedy, kiedy u kraty konfesjonału z żalem wyznajemy nasze grzechy. Spróbujmy pomyśleć, ile to już razy Pan przebaczył nam grzechy w sakramencie pokuty. Papież Franciszek przypomniał nam, że Bóg nie męczy się przebaczaniem. I za to przebaczanie także każdemu z nas, Bogu, niech będą dzięki.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
5: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży. Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Liam Payne na antenie Radia Nadzieja. To jest nasz niedzielny przedpołudniowy program. Prawie 43 minuty po godzinie 11. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Nocne alarmy dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty w związku z rosyjskimi nalotami na ukraińskie terytorium. Jeden z nich zalecał udanie się w bezpieczne miejsca ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza. Po kilkunastu minutach alert został odwołany. Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz mówił w TVP Info, że w obecnej sytuacji ostrzeżenia te należy traktować z pełną powagą. O 4.35 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców powiatów włodowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Zawyły syreny alarmowe. Po kilkunastu minutach odwołano alert. Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało, aby śledzić komunikaty. Wciąż obowiązują alerty. No teraz, jeśli chodzi o aktualizację, tak, zdecydowanie tak trzeba to powiedzieć, że wszystkie alerty RCB zostały odwołane, samoloty wróciły do baz. Taka jest najbardziej aktualna informacja dotycząca tychże wspomnianych alertów. Reakcja Polski była adekwatna do skali zagrożenia. Jeszcze opinia eksperta do spraw bezpieczeństwa, profesora Tomasza Gajownika. W związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alerty. Wojsko poderwało myśliwce i śmigłowce. W niektórych powiatach, tak jak mówiłem, województwa lubelskiego zawyły też syreny. No a gość Polskiego Radia 24, wspomniany profesor Tomasz Gajownik, wskazał, że zagrożenie ze strony rosyjskich dronów było realne.
1: Jesteśmy narażeni na to, co się dzieje za wschodnią granicą, na sytuację, w której drony rosyjskie mogą spaść albo po stronie ukraińskiej, granicy ukraińskiej, albo po stronie polskiej, więc wydaje się, że działania są adekwatne i odpowiednio zadziałały procedury w tym zakresie. No niestety żyjemy w takich czasach i musimy na te wszystkie sytuacje brać poprawkę, uważać, co robimy też, jakie mogą być reakcje.
0: I tak jak mówiłem, wszystkie alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały odwołane, a samoloty wróciły do baz. Sylwia Grzeszczak, już teraz na antenie Radia Nadzieja, posłuchajmy.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango, tak, ten utwór jest zatytułowany 11.48. Na sportowo mieszkańcy będą świętować 600-lecie stawisk. Już dziś odbędzie się jubileuszowy przejazd rowerowy ulicami miasta. Zbiórkę uczestników zaplanowano o godzinie 13.30 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przy ulicy Krótkiej 4. To jednak nie koniec wydarzeń przygotowanych z okazji jubileuszu. Do wspólnego świętowania i udziału w kolejnych inicjatywach zaprasza burmistrz stawisk Agnieszka Rutkowska.
1: Zakończymy nasz jubileusz, mam nadzieję, wigilią w parku, a jeszcze wcześniej po drodze będzie koncert jazzowa Bona w wykonaniu Artura Żmijewskiego i jego córki Ewy. To taka odrobina czegoś innego w naszych wydarzeniach. Mam nadzieję też, że zechcecie Państwo z nami być i nie tylko mieszkańcy stawisk, ale również okolicznych tutaj miejscowości skorzystają z naszego zaproszenia.
0: Na trasie rajdu rowerowego przewidziano przystanek na wspólną kawę i herbatę. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe wraz z opiekunem, natomiast uczestnicy do 16 lat muszą mieć kaski ochronne. Pozostajemy na półce z polską muzyką. Sanach na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Będzie to konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach i dziedzinach życia. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży w przyszłym tygodniu organizować będzie kolejną, 11. już międzynarodową konferencję naukową z cyklu Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Zainteresowanie jest rekordowe, mówi rektor MANS, dr inżynier Ireneusz Żuchowski. Posłuchajmy.
2: Mamy uczestników z wszystkich ważnych ośrodków akademickich z Polski. Mamy bardzo dużo uczestników z kilkunastu uniwersytetów z Ukrainy. Mamy uczestników z Uniwersytetu w Nitrze w Słowacji, z Uniwersytetu w Murcji z Hiszpanii. Pan profesor przyjeżdża z Uniwersytetu w Bonn, Niemcy. Tak przyjeżdżają panie profesor ze Stanów Zjednoczonych, pani profesor jedna z Teksasu, druga z Pensylwanii. Więc tych uczestników jest bardzo dużo, to co cieszy.
1: Rektor podkreśla, że uczelnia nie ma takiego kierunku jak zarządzania, a mimo to na konferencję chętnie przyjeżdżają profesorowie z międzynarodowych uczelni.
2: To jest konferencja dotykająca problematyki zarządzania w różnych branżach, dziedzinach życia. Mamy bardzo dużo uczestników, chociażby z Uniwersytetu Kaliskiego, gdzie problematyka zarządzania i bezpieczeństwa będzie poruszana. W związku z tym to cieszy, że dostrzegany jest taki ośrodek jak Łomża, jak nasza uczelnia, że tutaj chętnie przyjeżdżają profesorowie z wielu, wielu uczelni i z Polski, i z Europy, i ze świata i chcą z nami się spotykać, rozmawiać, dyskutować, bo to jest istotne, abyśmy w obszarze nauki także byli widziani i mieli swoje miejsce.
1: Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września bieżącego roku na antenie Radia Nadzieja. Już teraz Neil Horan. Za 4,5 minuty będzie południe.

Neil Horan zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja, 11.58, za chwilę modlitwa Anioł Pański. Dziś na naszej antenie transmisja mszy świętej. Za nieco ponad godzinę o 13.00 będziemy, przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem świętej Anny w Dąbrówce koło Ostrołęki. No i właśnie o 13.00 transmitować będziemy Eucharystię. Okazją jest diecezjalny odpust narodzenia Najświętszej Marii Panny. No a póki co, za chwilę południe i modlitwa Anioł Pański. Powtórzę, że o 13.00 transmisja mszy świętej w Radiu Nadzieja.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo,

Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Lighthouse Family, tak ten zespół się nazywa. Jest prawie 10 minut po godzinie 12. Polscy siatkarze po dwóch zwycięstwach z Portugalią i Izraelem po 3-0 przygotowują się do trzeciego meczu w Mistrzostwach Europy. Dziś o 18 podejmą Macedonię Północną. Marcin Komenda, rozgrywający polskiej reprezentacji. Cieszę się, że drużyna zagra w późniejszej niż dotychczas godzinie.
1: Bardzo mi się podoba to określenie sesja wieczorna, tak po tenisowemu troszkę, bo tam jednak tak się mówi sesja poranna, sesja popołudniowa, sesja wieczorna. Teraz pójdziemy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. Dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, zrobić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też wyjdzie na plus naszej drużynie. A zobaczymy, miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
0: We wtorek Polacy zmierzą się z Ukraińcami, a w środę z gospodarzami Bułgarami. Whitney Houston, Callum Scott na antenie Radia Nadzieja już teraz, później JP Cooper. Przypomnę, powtórzę, że o 13 planujemy przenieść się do Dąbrówki koło Ostrołęki i z tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Anny mszę świętą transmitować. A już teraz Whitney Houston, Callum Scott.

Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Pasażerowie pociągu nie odnieśli obrażeń. Informację tę przekazał publicznemu nadawcy Suspilne zastępca dyrektora ukraińskich kolei do spraw przewozów pasażerskich Aleksander Szewczenko. Ukraińskie władze potwierdzają informacje o rosyjskich uderzeniach w pobliżu przejścia granicznego z Polską. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przekazał, że celem ataku był punkt graniczny Jagodzin do Rochuskim. Ukraińskie koleje zaś informują o wspomnianym ataku na pociąg. Andrii Sybicha napisał na platformie X, że barbarzyńskie rosyjskie ataki na przejście graniczne Ukrainy z Polską to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, drodzy partnerzy, podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Jak dodał, Władimir Putin musi zrozumieć, że jego barbarzyństwo spotka się ze zdecydowaną reakcją, która podniesie koszt prowadzenia przez niego wojny do nieakceptowalnego poziomu. Atak na przejście w Jagodzinie to nie jedyny tego typu incydent. Ukraińskie koleje państwowe przekazały, że w obwodzie wołyńskim, tak jak mówiłem, 2 kilometry od granicy z Polską, wróg zaatakował lokomotywę pociągu pasażerskiego. Jak czytamy, grupa monitorująca z wyprzedzeniem ostrzegła drużynę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie odniósł obrażeń. Tymczasem ukraińska armia zaatakowała w nocy rafinerię ropy naftowej w Sławiańsku nad Kubaniem w kraju krasnodarskim na południu Rosji, a także rafinerię Taneko w Niżnokamsku w Tatarstanie. Jak poinformował sztab generalny, ataki dronów spowodowały pożary. Celem ataku na rafinerię w Sławiańsku była kluczowa instalacja przetwórstwa ropy oraz należące do firmy zbiorniki, które wspierają prowadzoną przez Rosję wojnę przeciwko Ukrainie, głosi oświadczenie sztabu. Rafineria w Sławiańsku nad Kubaniem jest jednym z największych tego typu zakładów na południu Rosji. Według agencji Ukrinform zaatakowano także miejsce magazynowania i przygotowywania rosyjskich dronów w Millerowie w obwodzie rostowskim. JP Cooper na antenie Radia Nadzieja. Już teraz 17 minut po 12.

JP Cooper. Dziś do Wilna dojedzie ekipa akcji charytatywnej Żukiem dla Życia. Celem jest zebranie pieniędzy dla jednego na Litwie hospicjum stacjonarnego. Akcja Żukiem dla Życia wystartowała w Krakowie. Jej uczestnicy jadą zabytkowym, czerwonym samochodem typu Żuk i zachęcają do pomocy dla wileńskiego hospicjum. Jak mówi Polskiemu Radiu jeden z uczestników, Piotr Szymański, przejazd przez całą Polskę starym autem jest dużym wyzwaniem. Samochód nie zawsze był w pełni sprawny. Mnóstwo napraw, bo przestaliśmy już liczyć, ale wierzymy, że dojedziemy do celu. Cieszymy się z tego, że ludzie nas witają i oferują nocleg czy tankowanie, mówi Piotr Szymański. Ekipa ma zamiar dojechać po południu do hospicjum. Jeśli będziecie nas widzieć, to trąbcie, machajcie i przyłączajcie się do naszej szalonej akcji, dodaje Piotr Szymański. Celem uczestników jest zebranie 350 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle kosztuje utrzymanie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Placówkę założyła i prowadzi polska siostra zakonna, siostra Michaela Rak. Na razie udało się zebrać około 70% potrzebnej kwoty. Akcję można wesprzeć na stronie internetowej żukiemdlażycia.pl. Oczywiście Żukiem dla Życia bez polskich znaków. 21 minut po 12, a przypomnę, że o 13 przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Dąbrówce. Koło Ostrołęki będziemy transmitować stamtąd mszę świętą. Okazją jest diecezjalny odpust narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Kasia Wilk-Mezo, ważne. 12.35, przypomnę, że już o 13.00, a więc za niespełna 25 minut przeniesiemy się do Dąbrówki, koło Ostrołęki, do tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Anny i stamtąd transmitować będziemy mszę świętą. No a póki co kolno 5 ogólnodostępnych defibrylatorów AED oraz więcej zieleni, ławek i oświetlenia na jednym z kolneńskich osiedli. Te inwestycje zostaną zrealizowane w ramach pierwszego w historii Kolna budżetu obywatelskiego. Oba projekty przeszły pozytywną weryfikację, zostaną zrealizowane bez głosowania, mówi Andrzej Duda, burmistrz Kolna.
1: Wpłynęły 4 wnioski. Niektóre niestety nie spełniały warunków formalnych. Dwa wnioski będą realizowane. Ale są to wnioski tego typu, czyli dotyczące konkretnych ulic i konkretnych miejsc w mieście. Nie mieliśmy dużo pieniędzy w tym budżecie. Być może w następnym roku zwiększymy te środki.
0: Defibrylatory pojawią się przed Urzędem Miasta, Koleńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Szkołą Podstawową nr 2, Przedszkolem Miejskim nr 4, Żłobkiem Miejskim oraz siedzibą MOPS-u. Zmieni się także przestrzeń w rejonie ulic Sadowej, Krupki, Armii Krajowej i Wesołej. Łączny koszt inwestycji nie przekracza puli przeznaczonej na budżet Kolna w 2027 roku, która wynosi ponad 121 tysięcy złotych. Nowy utwór już teraz, Tastes Like Summer. James Blunt już teraz o lecie, które już pomału się kończy, zaśpiewa później Igo na antenie Radio Nadzieja.

0: James Blunt, to jest Like Summer. 12:41. Rolnicy uprawiają zboże i rzepak. Najbardziej ucierpieli z powodu suszy oraz nawałnic minister rolnictwa oraz podczas dożynek polskich w Spale zapewnił, że poszkodowane przez złe warunki gospodarstwa otrzymają rządowe wsparcie. Jak powiedział Stefan Krajewski, na tegoroczne plony szczególnie narzekają hodowcy rzepaku, którzy utracili dużą część upraw.
1: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
0: Jak przekazał minister rolnictwa, pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom po 8 września. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Trwa podsumowywanie strat. Minister Krajewski przypomniał, że od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. To reakcja na trudną sytuację na rynku. Posłuchajmy.
1: Podnoszące koszty wytworzenia, wyższe ceny paliwa, nawozów, środków do produkcji ze względu chociażby na konflikt na Bliskim Wschodzie, bo pamiętajmy, każdy zatopiony tankowiec to zwiększa ryzyko podwyżki cen paliw.
0: I jak wynika z danych przekazanych przez ministra rolnictwa, pomimo problemów związanych z suszą i rosnącymi cenami paliw, eksport produktów rolnych z Polski utrzymuje się na wysokim poziomie. W zeszłym roku łączna wartość eksportu wyniosła 248 miliardów złotych, natomiast w pierwszym półroczu tego roku 125 miliardów złotych. Tradycja państwowych dożynek w Spale sięga 1927 roku. Przez lata z gospodarzami spotykali się w tym miejscu prezydenci Polski. Od ubiegłego roku imprezę współorganizuje Ministerstwo Rolnictwa. W trakcie dożynek rolnicy dziękują za tegoroczne plony i modlą się o dobre zbiory w kolejnych latach. Na miejscu można spróbować m.in. dań przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i takie dania też próbuje ekipa Radia Nadzieja, która tam również w Spale jest obecna, a próbuje m.in. dań przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Mątwicy, bo też i to właśnie koło z naszego regionu tam do Spały na dożynki polskie zawitało. Zapraszam Państwa m.in. na Facebooka Radia Nadzieja. Tam nieco materiałów właśnie z tego wydarzenia, z tej imprezy zamieściliśmy. Igo, później Ed Sheeran na antenie Radia Nadzieja. Przypomnę, że o 13:00 przeniesiemy się do Dąbrówki koło Ostrołęki i z tamtejszej parafii Świętej Anny transmitować będziemy mszę świętą.

0: Sheeran, kamera. Uwaga na oszustów finansowych, którzy gracują w mediach społecznościowych, gdzie czyhają na nasze oszczędności. Boleśnie przekonała się o tym 69-latka z powiatu łomżyńskiego, która łącznie przekazała oszustom 140 tysięcy złotych. Mówi Urszula Brolińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Sygnalizuje m.in., że poszkodowana zgłosiła się na komendę w minioną środę. Posłuchajmy.
1: Kobieta poinformowała policjantów, że pod koniec ubiegłego roku za pośrednictwem internetu znalazła atrakcyjną ofertę proponującą szybki i łatwy zysk bez wychodzenia z domu. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego po kilku dniach skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika biura inwestycyjnego i przedstawił jej ofertę inwestycji w akcje znanej firmy paliwowej, po czym niemal natychmiast namówił ją do wykonania pierwszego przelewu w kwocie 700 zł, co też kobieta zrobiła.
0: Po kilku dniach zadzwonił do niej inny mężczyzna, przedstawił się jako analityk giełdowy i zaoferował pomoc w otwieraniu i zamykaniu transakcji.
1: 69-latka postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Kobieta podczas rozmów telefonicznych cały czas informowana była o wciąż rosnących zyskach. W trakcie kolejnych rozmów mężczyzna podający się właśnie za analityka polecił 69-latce zwiększenie częstotliwości i zwiększenie kwot tych wpłat. Proponowane działania miały pomóc w większym i szybszym zysku. Kobieta ślepo wierząc rozmówcom wzięła kredyt w banku, aby móc dalej inwestować. Coraz to większe kwoty wpłacała poprzez wpłatomaty lub przekazem pocztowym na podawane przez analityków konta.
0: W środę kobieta usłyszała wreszcie, że może wpłacić rzekomo zgromadzone 70, wypłacić, tak? Wypłacić rzekomo zgromadzone 78 tysięcy dolarów. Aby tego dokonać, musiała jednak najpierw opłacić podatek w wysokości 19 tysięcy złotych. Dopiero gdy 69-latka udała się do banku, aby wystąpić o kolejną pożyczkę, zrozumiała, że padła ofiarą oszustów. Grupa The Colors na antenie Radia Nadzieja. Za 8,5 minuty, za 7,5 minuty, tak? Za 7,5 minuty będzie 13. Go!

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.

0: Ostrołęki, to gmina Lelis, tam w tamtejszej parafii pod wezwaniem świętej Anny, diecezjalny odpust narodzenia Najświętszej Maryi Panny. O 13 rozpocznie się uroczysta suma odpustowa, którą transmitować będziemy na antenie Radia Nadzieja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: Na chwilkę możemy usiąść. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie tutaj w Dąbrówce. Witam przede wszystkim kapłanów, którzy przybyli z wami dzisiaj w rozmaitych grupach pielgrzymkowych, wszystkich pielgrzymów i gości, a także słuchaczy Radia Nadzieja, które jest z nami i transmituje tę Eucharystię na całą naszą diecezję. Witam także moich parafian, wszystkich tych, którzy przybyli dzisiaj, aby pokłonić się Matce Bożej Dąbrowskiej, Matce Bożej Królowej Ludu Kurpiowskiego, patronce leśników i pszczelarzy, i prosić ją o wstawiennictwo i opiekę we wszystkich swoich sprawach. Witam pielgrzymów z Łomży, Ostrołęki, Kadzidła, Wyku, Łęgu Starościńskiego, Czarni, Obierwi, Lelisa, Dobrego Lasu, Zbójnej, Dylewa i pewnie jeszcze wielu innych miejscowości, których nie zdążyłem zidentyfikować, a z pewnością tutaj przybyli na to miejsce dzisiejszej naszej celebry. Cieszę się gorąco, że tak licznie przybywacie do Matki Bożej, która jest najczulszą i najlepszą z matek, która zna nas doskonale i troszczy się o nas każdego dnia, wstawiając się we wszystkich naszych sprawach, które nosimy w swoich sercach. Łącznie w tych grupach pieszych przybyło ponad 1300 osób. Cieszę się z tego ogromnie, plus zmotoryzowani, plus moi parafianie, więc myślę, że jest nas tutaj blisko 2000 osób. Witam gorąco Zespół Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej pod kierunkiem siostry Nikodemy, który wprowadził nas w klimat tej modlitwy swoim pięknym śpiewem. Witam serdecznie diecezjalnego liturgistę, księdza kanonika doktora Krzysztofa Chodkowskiego, który przewodniczy tej Eucharystii, wygłosi też Słowo Boże. Zapraszam wszystkich tutaj obecnych do wspólnej modlitwy, także radiosłuchaczy Radia Nadzieja, by też włączcie się w tą duchową ucztę i przez wstawiennictwo Maryi przedstawcie swoje sprawy, które są głęboko ukryte w sercu. Intencje tej mszy świętej to pierwsza za świętej pamięci Marianny Reginę Gawrych-Kłos, druga za świętej pamięci Stanisława Pliszkę w drugą rocznicę śmierci. Są też kapłani w konfesjonałach, ja za chwilę też pójdę tutaj na koniec przy ulicy, aby posługiwać konfesjonale, więc warto skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, tak aby z czystym sercem przyjąć Jezusa Eucharystycznego. Życzę wam wszystkim pięknej, głębokiej, poruszającej modlitwy, pięknych owoców duchowych tego dzisiejszego spotkania.
1: Myślę, że wszystkim pielgrzymom i wszystkim nam tu obecnym należą się gromkie brawa już na początek. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju.

Czytanie z księgi proroka Michaesza. Tak mówi Pan. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę, aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto słowo Boże. Amen.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

dowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

0: Siostry i bracia w Chrystusie, kochani pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze diecezjalnego Radia Nadzieja. Prawie połowa września. Na dobre rozpędził się rok szkolny, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, ale w jakimś sensie też dla rodziców, dla dziadków, dla tych, którzy towarzyszą młodym ludziom w całym procesie edukacji. Mamy jeszcze żywe wspomnienie wakacji. Myślę, że wakacje, które już za nami, to taki czas, gdzie wiele osób, zwłaszcza młodych, wyrusza, by odpocząć. I takim jednym z miejsc bardzo naturalnych, gdzie chętnie udajemy się, to jest brzeg morza. Morskie fale, piasek na plaży, słońce. No któż z tych, którzy byli nad morzem, czy w tym roku, czy kiedykolwiek, nie wspomina z taką radością i z sentymentem tych chwil. Nad brzegiem morza, zwłaszcza kiedy nad Bałtykiem pojawiają się deszczowe dni, trzeba coś robić, więc czasami warto coś zwiedzić. Jednym z takich ciekawszych obiektów nad brzegiem morza jest budynek zwany Morską Latarnią. Te budynki, te morskie latarnie są nad prawie każdym morzem. I to nie od dzisiaj. To są budynki, które istniały bardzo, bardzo dawno, nawet pewnie nie tylko wieki, ale tysiąclecia wcześniej. I chociaż zmieniły się sposoby funkcjonowania latarni morskich, to nie zmienił się ich cel. Latarnia morska ma zadanie wysyłać światło, emitować światło. Dzisiaj nikt już nie pali ogniska w latarni morskiej. Jest elektryczność. Są nowoczesne sygnały GPS, satelitarna nawigacja. Ale do dziś pozostają nad brzegiem morza latarnie, które emitują światło. To światło dla nawigujących nocą, w czasie burzy, sztormu, czy po prostu we mgle, jest nieocenioną wskazówką. Światło morskiej latarni jest drogowskazem, jest znakiem, pokazuje, gdzie jest port. Światło pokazuje, gdzie jest bezpieczny ląd. I wskazuje drogę pewną. Na tej drodze, którą wyznacza morska latarnia dzięki światłu, nie znajdą się przeszkody, które uniemożliwią dotarcie do celu. Bardzo często do domu, na stały ląd. Takim światłem dla nas wszystkich dzisiaj tu w Dąbrówce jest Maryja, Matka Jezusa. Ona jest tym światłem, które stąd świeci. I my się przyglądamy Maryi, która tu, w tym miejscu, co jest zadziwiające, pośród lasów gromadzi rokrocznie, ale też i w ciągu roku rzesze pielgrzymów. Pewnie około 2000, a może i więcej. Tu przychodzimy do tego światła, które bije od Maryi. Wsłuchujemy się w Boże Słowo. Ten dzień dzisiejszy dla nas jest dniem urodzin Matki Najświętszej, święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się zatem nad Bożym Słowem. To Boże Słowo wydaje się, gdy się w nie wsłuchujemy, że nie pasuje zupełnie do tajemnicy dnia. Mamy mówić o Matce Bożej. Mamy patrzeć na to światło, które od niej bije. A tymczasem pierwsze czytanie jest czytaniem zaczerpniętym z księgi proroka Micheasza i mówi o zapowiedzi narodzin Jezusa. O proroctwie dotyczącym narodzin Zbawiciela. Z kolei drugie czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian pokazuje nam powołanie człowieka. Bóg, jak pisze apostoł narodów, współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy są powołani. Gdy przechodzimy z kolei do dzisiejszej Ewangelii, odczytanej w dłuższej wersji, to spotykamy rodowód Jezusa. W tym rodowodzie według świętego Mateusza apostoł ewangelista pisze rodowód Jezusa poczynając od Abrahama. Nazywa Jezusa synem Abrahama, synem Dawida. I potem pojawiają się cała, powiedzielibyśmy, litania imion, tak jak to w rodowodzie. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Fares ojcem Ezroma. Imiona, których nie rozumiemy. Kilka zaledwie znanych. Wydaje się, że ten fragment dzisiejszej Ewangelii wcale nie pasuje do święta narodzenia Matki Bożej, bo dalsza część z kolei mówi o narodzeniu Jezusa. Kolejne pokolenia synów Izraela. Od Abrahama aż do Józefa. Ewangelista Mateusz pisze, że kolejni mężowie pokoleń wywodzili się od swych ojców. Ale w przypadku Jezusa jest trochę inaczej. Pisze, że Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Jezus przychodzi na świat w konkretnych okolicznościach. Rodzi się w konkretnej rodzinie, w konkretnym kontekście historycznym. Wpisany jest w historię narodu wybranego. Nie jest postacią z bajki, nie jest wymyślonym herosem, nie jest mitologiczną postacią, jak niektórzy współcześnie by chcieli, uznając religię tylko za przestrzeń folkloru i dekoracji. Jezus rodzi się z Maryi za sprawą Ducha Świętego, ale wpisany jest w konkretną rzeczywistość, w konkretną przestrzeń, w konkretną historię narodu. Ma potomków, ma tych, których wymienia w takiej kolejności dzisiejszy ewangelista święty Mateusz. To znaczy, że chrześcijaństwo założone przez Jezusa, Kościół, który On założył, ta wspólnota, w której się gromadzimy, nie jest fikcją. Nie jest wymysłem grupy ludzi, która właśnie tak sobie postanowiła. fundamentem Kościoła, jego założycielem i gwarantem jest Chrystus. To On jest prawdziwym światłem. Jak słyszeliśmy w aklamacji przed Ewangelią, szczęśliwa jesteś, Najświętsza Maryjo Panno i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Jezus Chrystus, który jest naszym Bogiem. Przychodzimy tutaj jako pielgrzymi. I myślę, że warto zwrócić uwagę na wymiar pielgrzymowania. Tak jak to w pielgrzymce, czy to z Kadzidła, czy z Myszyńca, czy z Ostrołęki, czy z tych bliższych miejsc, nawet w tej pielgrzymce rowerowej z Kolna. Pielgrzymowanie to jest konkretny trud. Czasem buty nie takie się założy i odcisków narobić można. Czasem jest zimno albo za gorąco, innym razem pada deszcz. Jest też tak w czasie pielgrzymowania, że nie idziemy sami. Obok siebie mamy zawsze kogoś. Czasem jest to ktoś, kogo lubimy, ktoś życzliwy, ktoś, z kim rozumiemy się nawet bez słów, koleżanka, kolega, ktoś z rodziny, współmałżonek. Ale czasami obok nas w tej pielgrzymce też są ludzie, których może nie lubimy, z którymi niezbyt chętnie się zadajemy czy przystajemy. Oni też idą obok nas. Ba, czasem spotykamy na tej pielgrzymiej drodze gdzieś dalej ludzi, z którymi się gniewamy. Jesteśmy w konflikcie, nieraz bardzo poważnym, i to przez całe lata. Pielgrzymowanie jest obrazem naszego życia. Takie jest życie. Ma swój konkretny cel i drogę, którą każdego dnia, dzień po dniu podejmujemy. Ta droga czasem prowadzi nas na takie bezdroża. Niekiedy od Pana Boga odchodzimy na własne ścieżki, własne dróżki, wracamy do Niego i też na tej drodze codziennego naszego życia nie zawsze jest nam przyjemnie, miło, nie zawsze świeci słońce, nie zawsze uśmiecha się los. Czasem trzeba iść pod górę, czasem tak doskwiera życie, że nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Któż z nas nie styka się każdego dnia z dziesiątkami problemów? Czy to w młodości, czy w dojrzałym wieku, czy doświadczony latami u schyłku życia. Taka jest pielgrzymka. Takie jest nasze życie. Niekiedy nam się wydaje, że jesteśmy nikomu niepotrzebni. Ale Ewangelia, którą czytaliśmy dzisiaj, pokazuje nam, że my nie jesteśmy znikąd. Należymy do rodziny Jezusa. Ta genealogia jest niezwykle cenna w dzisiejszej Ewangelii, bo ona pokazuje realność Chrystusa. To, że był Bogiem, ale to, że stał się z Maryi Dziewicy człowiekiem. Wszedł w naszą codzienność, w nasze biedy, w nasze kłopoty, w naszą ludzką kondycję. Stał się jednym z nas, bratem. Stanął obok Ciebie, obok mnie. Tak, stoi dzisiaj obok Ciebie. Nie, nie jesteśmy ubocznym efektem procesu technologicznego. Człowiek nie jest tylko numerem PESEL, który czasem podaje się przy różnych okazjach bez podania imienia i nazwiska, bo wystarczy PESEL. Nie, nie jesteśmy zaprogramowani jak maszyna, po to, by biegać po marketach, po sklepach, po galeriach i ciągle gromadzić. Ta nasza pielgrzymka kończy się w niebie. Apostoł narodów mówi, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy są powołani według Jego zamysłu. Jesteśmy powołani przez Boga. Do czego? Do nieba. Nasze życie to powołanie, które Bóg wszczepił w nasze serce, w twoje serce. Dał ci rozum, wolną wolę i zaprosił ciebie, byś stał się jego pomocnikiem w zbawianiu świata. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, by ucieszyć się sobą nawzajem, by zobaczyć, że na tej pielgrzymce naszego życia nie jesteśmy sami. Zobaczcie, rozejrzyjcie się. Obok są ludzie starsi, młodzi, wysocy, niscy. Jest nas tylu, nie tylko ci, których spotykamy na co dzień. Zostaliśmy zaproszeni przez Pana, by tu z tego świętego miejsca zaczerpnąć odrobinę światła. Tego światła, którym jest Chrystus. Tego światła, które jak w krysztale odbija się w Maryi. Świętując jej narodziny, patrzymy na Jezusa, bo ona, Maryja, stała się bramą zbawienia. To właśnie jej narodzenie stało się początkiem w jakimś sensie zbawienia. Bóg wybrał ją i zaprosił do niezwykłego planu zbawienia człowieka. W tym planie, ten plan w chwili jej narodzenia zaczął się realizować. Nabrał konkretnych kształtów, gdy pod jej sercem zaczęło bić serce Zbawiciela. I całe jej życie wypełnione było bliskością Jezusa, aż do zjednoczenia z Nim w niebie. Siostry i bracia, dzisiaj z tego miejsca zechciejmy zaczerpnąć tego światła, które bije stąd, poprzez Boże Słowo, poprzez przykład życia świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zaczerpnijmy tego światła. Święta Matka Teresa z Kalkuty po swojej śmierci zostawiła zapiski, nigdzie wcześniej nie publikowane. Jakieś kilka lat po jej śmierci zostały wydane w postaci książki i zyskały taki tytuł Pójdź, bądź moim światłem. W tych zapiskach Matka Teresa pisze o swoim życiu i wcale nie mówi, że ono było łatwe. My znamy ją jako tę, która przygarniała ludzką nędzę na ulicach Kalkuty. Ale właśnie w tej niezwykłej książce, w tym dzienniku duszy, Matka Teresa pisała, że przez wiele lat swego życia doświadczała ogromnych trudności duchowych. Nie miała chęci na modlitwę, nie chciało jej się wstawać na mszę świętą. Z trudem szła na adorację i potem na ulicę Kalkuty. Napisała w tym dzienniku, że wtedy, kiedy było jej najtrudniej, wspominała moment swego powołania, kiedy w sercu, w duszy usłyszała słowa pójdź, bądź moim światłem. I szła. Pomimo zniechęcenia, pomimo, że jej ziemska pielgrzymka wcale nie była prosta, szła po to, by w ludzkich sercach zapalać nadzieję. Siostry i bracia, dzisiaj chcę wam zostawić te słowa, każdemu z osobna, mówi je do nas sam Jezus. Pójdź, bądź moim światłem. W rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, w kolejce do lekarza, do urzędu. Wszędzie tam, gdzie twoja ziemska pielgrzymka cię zaprowadzi, pójdź, bądź moim światłem. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wpatrzeni w postać niepokalanej dziewicy, Matki Zbawiciela, za jego przyczyną skierujmy do Boga nasze prośby.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, wszyscy członkowie wspólnoty wierzących w Chrystusa nosili w sercach pragnienie naśladowania Najświętszej Maryi Panny w jej czystej miłości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Królowej Pokoju, zapanował pokój w miejscach, gdzie wciąż toczą się wojny. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Matki Twojego Syna, zawsze i wszędzie pozwalano narodzić się poczętym dzieciom. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi uzdrowienia chorych. Chorzy otrzymali zdrowie, a także siły do dźwigania krzyża bólu i cierpienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, zmarli osiągnęli łaskę życia wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, spraw, aby za wstawiennictwem Maryi, Matki nas wszystkich, towarzyszyło nam Twoje błogosławieństwo, a naszymi czynami kierowała bojaźń Boża i pragnienie wypełnienia woli Bożej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas,
0: Panie. Boże, spraw, aby wszyscy pielgrzymi i wszyscy, którzy łączą się z nami przez radio i media społecznościowe, cieszyli się Bożym błogosławieństwem i opieką Najświętszej Dziewicy. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże nasz Ojcze, Ty znasz nasze serca i to, co jest w nich ukryte. Przedstawiamy Ci nasze prośby i prosimy, abyś je wysłuchał przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb. Jest to wracamy się pracą ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. I abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego

0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
3: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Komunia Święta będzie rozdawana w następującym porządku. Tutaj przed ołtarzem, następnie w tej ścieżce, która prowadzi na ukos do drogi, a także do kościoła, a jeden kapłan będzie tutaj na prawo od tego naszego stoiska z pamiątkami.

0: Posłuchajmy ogłoszeń, moi drodzy, ale zanim ogłoszenia, to bardzo proszę, żeby już ustawiała się procesja tutaj tą ścieżką na ukos w kierunku ulicy, którą w tą procesją pójdziemy do naszej świątyni. Przeżywamy dzisiaj nasz parafialny odpust ku czci Matki Bożej Siewnej. Cieszymy się obecnością kapłanów i tak licznych pielgrzymów przybyłych do domu Matki Bożej. Dziękuję księdzu Krzysztofowi Chodkowskiemu za Słowo Boże i przewodniczenie naszym uroczystościom. Dziękuję także serdecznie moim parafianom za przygotowanie tej uroczystości i podjęcie pielgrzymu, zwłaszcza dziękuję mieszkańcom Nasiadk, ale nie tylko, także mieszkańcom pozostałych miejscowości za pomoc i pracę, jaką włożyli przy przygotowaniu odpustu. Pielgrzymów zachęcam do wpisów księdza pamiątkowej, ona jest tutaj na tym stoisku z pamiątkami, oraz do zapoznania się z możliwością zakupu naszych pamiątek w sanktuarium, a polecam szczególnie książki autorstwa naszych parafian. To jest swoisty ewenement, bo przez ostatni rok powstało kilka pozycji wydawniczych, kilka książek, od historycznych poprzez poezję aż do duchowości. Zachęcam do zapoznania się z tymi pozycjami. I to jest, tak jak powiedziałem, autorstwo tutaj miejscowych mieszkańców, co mnie ogromnie cieszy, bo ogromny potencjał drzemie w tych ludziach, którzy tutaj żyją, mieszkają pod okiem Matki Bożej. Można wziąć także pocztówki i foldery o naszym kościele. Są one dostępne tutaj w kaplicy objawień. Można też zakupić figurki Matki Bożej na barci jako pamiątkę z tego miejsca. Bóg zapłać serdeczne zespołowi Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej za piękny koncert przed uroczystością. Mamy też nadzieję, że jeszcze po uroczystościach również pozostaniemy w tym klimacie modlitwy, którą zanosimy przed tron Boży właśnie śpiewem, przepięknym śpiewem, bardzo żywym śpiewem, młodym śpiewem. Bóg zapłać także panu organiście, pani organistce z holi, służbie liturgicznej, żołnierzom Grobu Pańskiego, asyście procesyjnym, dzieciom sypiącym kwiatki, nagłośnieniowcom, panu Jarkowi szczególnie, naszym niezawodnym strażakom, dbającym o nasze bezpieczeństwo i wszystkim tym, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia dzisiejszej uroczystości. Dziękuję serdecznie Koleńskiej Grupie Pierwszej Pomocy z Kolna za opiekę medyczną nad pielgrzymami. Dziękuję też panu staroście Arturowi Kozłowskiemu za pomoc i wsparcie w godnym podjęciu pielgrzymów. Mam jednocześnie prośbę do moich parafian, by jutro pomóc posprzątać plac po uroczystościach. Mam na myśli zwłaszcza zwiezienie ławek i poskładanie namiotów. Zapraszam więc jutro na godzinę 10 do tych prac. Dziękuję z serca Dąbrówce za delegację na dożynki decyzjalne, które były wczoraj w katedrze łomżyńskiej. Przypominam, że za tydzień trzecia niedziela miesiąca i na mszę świętą o godzinie 11 zapraszam dzieci pierwszokomunijne, ale nie tylko je, także pozostałe dzieciaki naszej parafii. Zapraszam na pielgrzymkę jubileuszową do Łomży w sobotę 19 września, wyjazd o 8.30 spod kościoła. Jest jeszcze kilka miejsc w związku z tą pielgrzymką sobotnią. Proszę o posprzątanie kościoła w najbliższy piątek na godzinę 17. Organizujemy także jak co roku pielgrzymkę członków kół Żywego Różańca do Osuchowej 3 października. To jest to też niezwykła pielgrzymka jubileuszowa 200-lecia powstania wspólnot kół Żywego Różańca. Wyjazd sprzed naszego kościoła o godzinie 8, powrót około 17. Koszt to jest 100 zł. Do zapisu będzie także potrzebny numer PESEL. Zapraszam serdecznie do tego wspólnego pielgrzymowania. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać za wspólną modlitwę, także słuchaczom Radia Nadzieja, którzy byli z nami przez falę eteru i tworzyli tę jedną wielką wspólną grupę modlitewną, wspólnotę modlitwy, tej duchowej zwłaszcza. Za chwilę wystawienie Świętego Sakramentu, litania do Matki Bożej, a później procesja eucharystyczna do naszej świątyni, gdzie będziemy śpiewać Bogu Tedeum i otrzymamy uroczyste błogosławieństwo. Zapraszam.
1: Jedno takie ogłoszenie techniczne. Został znaleziony telefon komórkowy wraz z kartą bankową pani Marty. Osoba, która zagubiła, może zgłosić się tutaj do tego namiotu, do siostry.

Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Łaski Bożej, Matko Miłosierdzia, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Królowo W Niebo Wzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Łukasz Brzostowski. Właśnie dobiegła transmisja mszy świętej z Dąbrówki koło Ostrołęki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim błogosławionego tygodnia.

0: Edyta Bartosiewicz. Wcześniej grupa Loka, jeszcze wcześniej XY Uwielbienie. Mamy za sobą transmisję niedzielnej mszy świętej na antenie Radia Nadzieja. Byliśmy w Dąbrówce koło Ostrołęki. No i tak jak słyszeliśmy, okazją był odpust. I tą mszę świętą odpustową na naszej antenie pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Chodkowskiego transmitowaliśmy. No a teraz zupełnie zmieniamy temat. Siatkarze reprezentacji Polski spotkają się dziś wieczorem w Sofii z Macedonią Północną w swoim trzecim meczu Mistrzostw Europy. Bartłomiej Lemański, środkowy kadry, jest zadowolony z dotychczasowych spotkań drużyny w turnieju.
1: My robimy swoje i fajnie też, że mamy taki skład, że możemy naprawdę sobie go rotować jak chcemy i powiedzmy odpowiednio lokować te siły na cały turniej. Kolejny mecz gdzieś tam pokazaliśmy, że jesteśmy dosyć pewni i gramy swoją siatkówkę i na tym się skupiamy.
0: Libero Jakub Popiwczak także zwraca uwagę, że forma drużyny jest odpowiednia. Kibice dodadzą drużynie skrzydeł.
2: Ważne jest to i trzeba docenić to, że utrzymujemy koncentrację w tych spotkaniach, że gdzieś nie pozwalamy przeciwnikom dochodzić do głosu ani na chwilę. Od samego początku do samego końca tych obu spotkań kontrolowaliśmy to, co działo się na boisku i myślę, że za to należą nam się brawa. Myślę, że z każdym meczem tutaj będzie coraz lepiej. Zaczynaliśmy w czwartek o 16, co nie służy do końca temu, żeby spędzać czas na hali. W sobota, także już zdecydowanie lepiej. Jak siatkówka w Europie, jak mecze Polaków, to polscy kibice i mam wrażenie, że to zawsze to jest proste równanie i zawsze ono się zgadza, przez co ja jestem szczęśliwym człowiekiem.
0: Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 18. Póki co 36 minut po godzinie 14. Marisa już teraz na antenie Radio Nadzieja.

związku z wojną z Iranem Amerykanie wydali dodatkowe 102 miliardy dolarów na benzynę i olej napędowy. Kwota ta stale rośnie. Najnowsze dane monitorowane od pierwszego dnia konfliktu przedstawił właśnie prestiżowy Uniwersytet Browna. Dla typowego gospodarstwa domowego to wydatek 780 dolarów. Autorzy opracowania dotyczącego kosztów energetycznych wojny z Iranem zauważają, że ceny paliwa to tylko jeden ze skutków wojny, ale jest pokrywany bezpośrednio z kieszeni Amerykanów. Eksperci szacują dodatkowe obciążenie finansowe gospodarstw domowych, porównując rzeczywiste ceny benzyny i oleju napędowego z hipotetycznym scenariuszem braku konfliktu opartym na historycznych trendach cenowych. W ostatnim półroczu ceny benzyny w całym kraju wzrosły średnio o około 40%. Prezydent Donald Trump utrzymuje, że ceny energii szybko spadną po zakończeniu konfliktu, jednak ostatnio przyznał, że ceny ropy prawdopodobnie nie obniżą się przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze dane przekładają się na historycznie niskie notowania Donalda Trumpa, którego pozytywnie ocenia tylko około 35% społeczeństwa. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie, 43 minuty po godzinie 14:00.

0: W nowo otwartym miejskim żłobku w Kolnie wciąż są wolne miejsca. Placówka zapewnia najmłodszym profesjonalną opiekę, bezpieczne warunki oraz zajęcia wspierające ich rozwój. Rekrutacja nadal trwa, dlatego rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą składać zgłoszenie i bliżej zapoznać się z ofertą żłobka. Do skorzystania z dostępnych miejsc zachęca burmistrz Kolna Andrzej Duda.
1: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądał.
0: Do placówki przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek dysponuje 60 miejscami, tak jak słyszymy, a jego funkcjonowanie przez najbliższe 3 lata zostanie wsparte kwotą ponad 1 800 000 złotych z programu Aktywny Maluch. Tak, grupa Lemon na antenie Radia Nadzieja.

0: Lemon, najbliższy poniedziałek w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpoczną się rekolekcje kapłańskie. Spotkanie potrwa do środy. Poprowadzi je kardynał Robert Sarach, pochodzący z Gwinei. Były prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Mówi ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
1: W dniach od 14 do 16 września tego roku będzie gościł w Łomży kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego, Dyscypliny Sakramentów. W tych dniach będzie prowadził rekolekcje dla księży diecezji łomżyńskiej z racji też przeżywanego przez nas jubileuszu stulecia diecezji. Serdecznie proszę wszystkich słuchaczy o modlitwę w intencji księży naszych diecezji do łączności duchowej.
0: Natomiast już za nami msza święta pod przewodnictwem właśnie kardynała Saracha w Myszyńcu. Ta msza święta miała miejsce w piątek. Dodajmy jeszcze, że w latach 2014-2021 kardynał Robert Sarach pełnił funkcję prefekta Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przed konklawę 2025, zwołanym po śmierci ojca świętego Franciszka. Był powszechnie wymieniany przez watykanistów oraz media jako jeden z głównych kandydatów do objęcia stolicy Piotrowej. Coraz bliżej godzina 15, więc już za kilka chwil przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnicy, skąd transmitować będziemy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego.
2: Weekend w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.
0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w Twoim domu, świętej pamięci Reginie, Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Daj pokój na świecie. Polecam intencję Tobie wiadomą. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O błogosławieństwo Boże, dar Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysława i tatę Antoniego Rainko w dniu jego 94. urodzin. Dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych oraz dusze czyśćcowe, Maryjo, uzdrowienie chorych. Dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie, a wszelkie łaski Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Mateńko kochana, miej w opiece świętej pamięci Dorotę Wierzbicką w pierwszą rocznicę śmierci. O życie wieczne dla Bożyny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Matko pięknej miłości, Daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom. O zdrowie Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroni nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie i Iwona. O zdrowie Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziny Łukasza, córtemki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadzia i Henryka Kuźmienko. Ze świętej pamięci Martę Gawrych i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławy Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej ze świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kulesze, Michała Nawrockiego. Już za

Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Jezu, stojąc w duchu pod krzyżem na wzgórzu Golgoty, słyszymy Twoje pragnę. Świętej Faustynie wyznałeś, że na wzgórzu Golgoty i dziś pragniesz zbawienia dusz oraz zaufania od swych stworzeń. Mówiłeś: pragnę zaufania od swych stworzeń. Zachęcaj duszę do wielkiej ufności, niezgłębione miłosierdzie moje. Zaufania, które wyraża się w pełnieniu woli Bożej, nie wymagasz dla siebie, ale tylko po to, by nas zbawić od zła. Obdarzać swymi łaskami, czynić ludźmi szczęśliwymi w ziemskim życiu i w wieczności. Ty w swoim życiu dałeś przykład całkowitego zaufania Ojcu Niebieskiemu. W czasie Twojej męki nie zmieniłeś zdania, nie cofnąłeś się przed przyjęciem cierpienia, nie zawróciłeś z drogi krzyżowej. Do końca ufałeś Ojcu i pełniłeś Jego wolę, choć była tak trudna i bolesna, ale zwycięska. I Twoja matka

Matka także ufała bezgranicznie, choć zapewne nie rozumiała, dlaczego urodziłeś się w stajni, dlaczego musiała uciekać do Egiptu przed okrutnym Herodem. Nie rozumiała, dlaczego ty, Syn Boga Żywego, umierałeś na drzewie hańby jak ostatni złoczyńca. Nie rozumiała, ale zawsze ufała Bogu, Jego mądrości i miłości. Dla zasług Twojej męki prosimy Cię, Panie, o żywą wiarę, która nawet w cierpieniu potrafi dostrzec Twą miłującą obecność i wsparcie.

0: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Ufnie w te słowa, Jezu, pragniemy prosić o te łaski i doczesne dobrodziejstwa, które są zgodne z Twoją wolą, bo ona jest dla nas samym miłosierdziem. Prosimy więc o wierne jej pełnienie dla wszystkich ludzi, aby postępowali zgodnie z dekalogiem wypisanym w ich sercach. Dla dzieci Kościoła prosimy o radykalizm życia ewangelicznego, aby w nich i przez nich objawiało się Twoje miłosierdzie. Udziel łask nawrócenia wszystkim grzesznikom, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki. Pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy. Wspieraj ludzi, którzy zabiegają o pokój oraz poszanowanie ludzkiego życia i jego niezbywalnej godności. Udziel potrzebnych łask chorym, cierpiącym i konającym. Jezu, wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, na ołtarzu, a także w sercach pielgrzymów i osób modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany,
1: wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.

Miłosierny Panie, w 91. rocznicę objawienia koronki do miłosierdzia chcemy Ci podziękować za ten wielki dar, który nam przekazałeś przez świętą Faustynę oraz za wszystkie dzieła związane z tą modlitwą, a zwłaszcza za dzieło koronki zakonających i nieustannej koronki oraz transmisję tej modlitwy z naszego sanktuarium, która pozwala nam jednym głosem wołać do naszego Ojca w niebie o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Łagiewnikach. Teraz zespół New Day, a następnie audycja Słowo Życia. Ja dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz ów sługa wyszedł i spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł jednak przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu długu.
1: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Tak, według Piotra przebaczenie 7-krotne to już było bardzo wiele. Jezus jednak, jak słyszymy w dalszych słowach, podnosi poprzeczkę. Oczywiście rozumiemy dobrze, że tu nie chodzi o to, by prowadzić jakiś specjalny rachunek, nosić ze sobą jakiś zeszycik, tam gdzie mielibyśmy może skrupulatnie notować, liczyć, kiedy to osiągniemy tę liczbę 77 razy darowania drugiemu człowiekowi. Jezus nas uczy przebaczania bez granic, przebaczania ciągle na nowo. Taka postawa naśladuje Boga Ojca, tego, który nam przebacza grzechy, o co prosimy w naszej modlitwie, chociażby w modlitwie Ojcze Nasz. Tego Bożego przebaczenia przecież sami doświadczamy, w szczególny sposób wtedy, kiedy u kraty konfesjonału z żalem wyznajemy nasze grzechy. Spróbujmy pomyśleć, ile to już razy Pan przebaczył nam grzechy w sakramencie pokuty. Papież Franciszek przypomniał nam, że Bóg nie męczy się przebaczaniem. I za to przebaczanie także każdemu z nas, Bogu, niech będą dzięki.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku
4: i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
3: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
1: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

time, losing light. I'm missing my same old us before we learn.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Największe przeboje w Radiu Nadzieja.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już do

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Piękna, łagodna ballada Central Park West Johna Coltrane'a i płyta Coltrane's Sand, z której inne nagranie zamykało nasze ubiegłotygodniowe spotkanie. Przypomnę, płyta powstała przypadkowo, bez wiedzy i zgody samego Coltrane'a. W dniach 21, 24 i 26 października 1960 John Coltrane nagrywał ze swoim kwartetem w studiu wytwórni Atlantic muzykę do płyty My Favorite Things. Przy okazji artyści nagrali kilka innych kompozycji, które utrwalone zostały na taśmach i znajdowały się w magazynach tejże wytwórni. Szefowie firmy Atlantic przypomnieli sobie o tych nagraniach prawie 4 lata później, gdy Coltrane już od dłuższego czasu związany był z Impulse i jego sława bardzo wzrosła. Oczywiście wydanie Coltrane's Sand na przełomie czerwca i lipca 1964 roku przyniosło szefostwu Atlantic niemałe zyski finansowe, a nam znakomitą płytę o bardzo trafnym tytule. Ponieważ 6 zarejestrowanych utworów ukazuje różne brzmienia saksofonu Coltrane'a. Nie wiadomo tylko, jaka była jego reakcja na wydanie płyty. Kompozycję Central Park West, która właśnie wybrzmiała, przypomnę, że słuchaliśmy również 2 tygodnie temu, wtedy tę 10-taktową balladę z piękną harmonią zinterpretował Joe Lovano na płycie Compassion, The Music of John Coltrane. Sekcję Coltrane'a wykonującego Central Park West tworzyli McCoy Tyner fortepian, Steve Davis kontrabas, Elvin Jones perkusja. Zapewne domyślacie się Państwo, że to nagranie dzisiejsze jest wstępem do innej płyty Coltrane'a, którą chcę przedstawić. Właśnie Coltrane'a. Zapowiadałem kiedyś, ale powtórzę, rok 2026 jest rokiem stulecia urodzin 2 prawdziwych potęg muzyki jazzowej. 26 maja przypadała 100. rocznica urodzin Milesa Davisa, a za niecałe 2 tygodnie, 23 września, obchodzić będziemy taką samą rocznicę urodzin Johna Coltrane'a. Takie święta zdarzają się raz. Dlatego nikogo chyba nie zdziwi, że będziemy je świętować w kilku audycjach. Podobnie jak to było w maju przy okazji stulecia Milesa Davisa. Naprawdę długo zastanawiałem się, co wybrać, którą płytę Johna Coltrane'a. Przyznaję, byłem niemal zdecydowany na Ella Supreme, ale ją już przedstawiałem. Bardzo dawno temu, ale jednak. Dlatego zdecydowałem na album będący jakby trochę w cieniu Ella Supreme, 3 lata od niego starszy i uważany za jedną z zapowiedzi Ella Supreme, zrealizowany 2 i 3 listopada 1961 podczas cyklu koncertów kwintetu, kwartetu i tria Coltrane'a. 3 nagrania z tego koncertu ukazały się na płycie zatytułowanej John Coltrane Live at the Village Vanguard, wydanej w lutym 1962 roku przez Impulse Records i była to pierwsza koncertowa płyta Johna Coltrane'a. W roku 1977 wytwórnia ta wydała płytę z dodatkowymi 2 nagraniami z cyklu tych koncertów, a w 1997 ukazał się 4-płytowy box dokumentujący więcej nagrań zarejestrowanych w Village Vanguard 1, 2, 3 i 5 listopada 1961 roku. Zamierzam przedstawić w całości płytę wydaną w 1977, zawierającą 5 nagrań. Pierwsze z nich to kompozycja Coltrane'a Spiritual.
wszyscy podkreślają, że melodia tego tematu oparta została o tradycyjną pieśń czarnoskórych niewolników Nobody Knows the Trouble I've Seen, bardzo znany spiritual. Charakterystyczny riff kontrabasu wciąga dosłownie od pierwszych sekund. Wszystkie sola uduchowione. Zresztą Coltrane stwierdził, pracowaliśmy nad tym utworem od jakiegoś czasu, ponieważ chciałem się upewnić, zanim go nagram, że będziemy w stanie uchwycić oryginalną, emocjonalną esencję duchowości. Oto skład. John Coltrane, saksofony tenorowy i sopranowy, Eric Dolphy, genialny muzyk, postać tragiczna, zmarł w wieku 36 lat. Multiinstrumentalista, ale tutaj grał na klarnecie basowym. McCoy Tyner, fortepian, na kontrabasie Reggie Workman, który niedawno zastąpił w zespole Steve'a Davisa, ale i on wkrótce, niemal za chwilę będzie zastąpiony, chyba wiecie przez kogo. I na perkusji Elvin Jones. Słuchamy Spiritual.

Spiritual. Nagranie, które nawet teraz, po 55 latach, poraża. Myślę, że zgodzicie się, że duchowość, o której mówił Coltrane, wyrażona w tej interpretacji, została wkrótce przeniesiona, spotęgowana w jednej z najsłynniejszych płyt jazzowych wszechczasów, A Love Supreme. Life at the Village Vanguard była pierwszą płytą Coltrane'a nagraną podczas koncertu na żywo. Chciał on nagrać taką płytę. Twierdził, że tylko na żywo może grać z pełną swobodą. Praca w studio była dla niego zbyt sformalizowana, podlegała pewnym ograniczeniom. Prawdopodobnie namawiał go do tego też producent wytwórni Impulse, Bob Thiel, przyjaciel i współpracownik Coltrane'a już do końca życia. Ale na albumie znalazł się również dużo lżejszy utwór, wręcz przebój, Softly as in a Morning Sunrise Zygmunta Romberga i Oscara Hammersteina z 1928 roku. Piosenka pochodzi z operetki The New Moon i tam w oryginalnej wersji jest tangiem. Muzycy kwartetu już bez Erika Dolfiego zaprezentowali ją w mocno swingującej wersji z porywającą solówką Coltrane'a na sopranie. Lider miał powiedzieć o tym nagraniu. Utwór wydaje mi się dobrym uzupełnieniem dwóch oryginalnych kompozycji na płycie, a szczególnie podoba mi się swingowanie Elvina Jonesa. Coltrane saksofon sopranowy, McCoy Tyner fortepian, Reggie Workman kontrabas, Elvin Jones perkusja.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Trzeci utwór przed nami z albumu Live at the Village Vanguard. Najdłuższy i ten, który przyniósł najwięcej emocji po ukazaniu się płyty w lutym 1962. Jest to kompozycja Coltrane'a, ale muzycy mówili, że utwór wykonany został spontanicznie, tak jak na jam session. Ustalone zostało tylko tempo, a wszystko inne powstało podczas grania. Tytuł utworu Trust in the Train, gonić pociąg. Symboliczny tytuł, Train to pseudonim Coltrane'a. Jest to ekspresyjny do granic możliwości blues, wykonany w trio bez fortepianu. Stąd nieograniczona harmonicznie improwizacja Coltrane'a na tenorze przybiera bardzo swobodną formę, zahaczając o free jazz. Do tego absolutnie nie byli przygotowani ówcześni krytycy, obdarzając płytę w recenzjach określeniami, które z dzisiejszej perspektywy mogą wywoływać śmiech. Jednak wypowiedzi głównie muzyków nie pozostawiały wątpliwości, że to nagranie stało się prawdziwym przełomem. Na przykład Archie Shepp, wtedy jeszcze mało znany, przyrównywał wykonanie Trust in the Train do święta wiosny Igora Strawińskiego. Pojawiły się również wypowiedzi młodszej części krytyków, zwłaszcza bardziej otwartych. I tu wynotowałem sobie fragment z książki o Coltrane'ie, bardzo znanego historyka jazzu, pisarza Erika Nissensena, zmarłego w 2003 roku. Cytuję. Gra Coltrane'a w Trust in the Train jest najbardziej intensywna emocjonalnie w jego karierze. Techniczna analiza utworu nie ma tu znaczenia. To doświadczenie katarzis, które nie przypomina niczego, co było wcześniej. Trust in the Train jest szczególnie poruszające, ponieważ wyraźnie słychać, że Coltrane sięgnął głęboko do swojej psychiki, by stworzyć tę muzykę. Aby, jak to ujął kilka lat później, wyczyścić lustro. Muzyka brzmi, jakby była portretem surowej treści jego wewnętrznego bytu. Muzyką tak szczerze wyznaniową, że czujemy się nawet zażenowani, słuchając jej. W swojej subiektywności wpisuje się w tradycję najbardziej innowacyjnej sztuki i literatury XX wieku. Ten rodzaj wewnętrznej improwizacji był kluczowy dla poszukiwań Coltrane'a. Zaglądając w głąb siebie, próbował znaleźć centrum zarówno muzycznej esencji, jak i absolutu samego Boga. Długi dosyć cytat, ale wydaje mi się ważny przed tym nagraniem. Również w kontekście pomysłu na płytę A Love Supreme, który to pomysł już od 4 lat kiełkował w głowie Coltrane'a. Proszę tylko wziąć poprawkę na niedoskonałość mojego tłumaczenia. John Coltrane, saksofon tenorowy, Jimmy Garrison, kontrabas. On już od tego nagrania stał się stałym członkiem kwartetu Coltrane'a, chociaż w jeszcze jednej pozycji wystąpi wspólnie z nim Reggie Workman, ale o tym za tydzień. I na perkusji Elvin Jones, niesamowity Elvin Jones. To było 1280. wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.